0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu. W piątek, 12 czerwca, witamy Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Dorota Banasiak
3: i Dariusz Paczyński.
1: Witamy Państwa w piątkowe popołudnie i zapraszamy do wysłuchania polskiego programu radia SBS, a już za chwilę
3: nadamy przegląd wiadomości radia SBS, po czym doniesienia sportowe. Przeniesiemy się na boiska mundialu, gdzie rozpoczęły się tegoroczne rozgrywki piłkarskie Mistrzostw Świata World Cup 2026. Po czym temat dnia. Minęło już 6 miesięcy od wejścia w życie w Australii zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Lokalni eksperci wskazują na pozytywne skutki tego zakazu i coraz więcej krajów zaczęło iść w ślady Australii. O szczegółach już wkrótce.
1: Następnie będą dalsze aktualności z Australii. Gigant branży supermarketów Woolworths ogłosił restrukturyzację. Zlikwidowane zostaną setki miejsc pracy w Australii, a część stanowisk będzie przeniesionych do Indii i innych krajów Azji. Oraz we wschodniej Australii na sprzedaż została wystawiona cała wioska. Władze życzą sobie za nią zaledwie 400 tysięcy dolarów australijskich. Między innymi o tym mowa będzie w dzisiejszym magazynie Australia jak minął tydzień.
3: Oprócz tego w naszym programie pierwsza relacja Piotra Pokorskiego o właśnie rozpoczynających się 23. Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Turniej trwa w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Jest to pierwszy turniej Mistrzostw Świata, który jest zorganizowany w trzech państwach. Po raz pierwszy wystąpi również 48 reprezentacji narodowych.
1: Jak co piątek nadamy również kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat mini programu to dlaczego Zygmunt III Waza zabronił cytowania kroniki Jana Długosza. A na koniec programu nadamy ogłoszenia lokalne. To wszystko przed nami. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco do pozostania z nami przez najbliższą godzinę, czyli do końca programu, i życzymy Państwu miłego odbioru.

Oto przegląd wiadomości Radia SBS w piątek 12 czerwca przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zaczynamy od doniesień ze świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że wkrótce zostaną ogłoszone czas i miejsce podpisania umowy z Iranem, której szczegóły ustalono przez wszystkie strony zaangażowane w konflikt. Jednak irańska agencja Fars podała niedługo później, iż Teheran nie uzgodnił żadnego dokumentu o porozumieniu z Amerykanami. Euro trójka, czyli Wielka Brytania, Niemcy i Francja, zaproponowała warunki rozwiązania konfliktu w Ukrainie, które są dla Moskwy ewidentnie nie do przyjęcia, przekazała rzeczniczka kremlowskiej dyplomacji Maria Zacharowa. Według doniesień europejskie stolice chcą rozpocząć negocjacje już w przyszłym miesiącu. Reporterzy mediów krajów nordyckich i bałtyckich ujawnili po przeprowadzeniu dziennikarskiego śledztwa, że Rosja aktywnie buduje infrastrukturę wojskową w pobliżu granic z państwami NATO. Potencjalnie umożliwi to rozmieszczenie tam ponad 100 tysięcy żołnierzy. Wiceprzewodnicząca australijskich liberałów Jane Hume powiedziała, że jest zdecydowanie za wcześnie, aby rozważać porozumienie preferencyjne z partią One Nation, skoro wybory odbędą się dopiero za 2 lata. Niedawne sondaże pokazują wzrost poparcia dla One Nation, co wywołało sugestię, że koalicja wejdzie w układ z tą partią po to, aby zwiększyć swoje szanse na przejęcie większej ilości mandatów. Federalny przewodniczący Partii Pracy i były federalny minister skarbu Wayne Swan twierdzi, że audyt w żaden sposób nie rozwieje wątpliwości dotyczących ponad 2 milionów dolarów darowizny dla One Nation. Natomiast One Nation poinformowała, że już udowodniła legalność zbiórki tych funduszy po tym, jak premier Anthony Albanese również zakwestionował darowiznę. Peter Garrett, przewodniczący Komisji Śledczej do sprawy AUKUS, powiedział, że rezygnacja brytyjskiego ministra obrony podkreśla potrzebę dokładniejszego zrewidowania umowy dotyczącej zakupu okrętów podwodnych. John Healey, brytyjski minister obrony, złożył swoją rezygnację z powodu obaw dotyczących wydatków Wielkiej Brytanii na obronę. Miało to miejsce na krótko przed spotkaniem z australijskim ministrem obrony Richardem Marlesem. Przewodniczący Komisji Śledczej do sprawy AUKUS powiedział, że nigdy nie odbyła się porządna debata publiczna ani parlamentarna na temat tego, co określił mianem największego w historii zobowiązania finansowego Australii w zakresie wydatków na obronę. Policja Nowej Południowej Walii twierdzi, że odnalazła szczątki 71-letniej Nadir Sensoy, która zaginęła ze swojego domu w zachodnim Sydney prawie dekadę temu. Szczątki ludzkie, prawdopodobnie należące do kobiety, znaleziono podczas przeszukania nieruchomości przy Powers Road w Seven Hills w Sydney. Policja zaoferowała nagrodę w wysokości 350 tysięcy dolarów za informacje, które pomogą w rozwiązaniu tej sprawy. Muzyk pochodzenia rdzennego Guru Mul został wpisany do Galerii Sław Australijskiego Stowarzyszenia Przemysłu Nagraniowego jako artysta solowy. 9 lat po jego śmierci jego rodzina komentuje: udało mu się osiągnąć cel, jakim było podzielenie się kulturą swoich ludzi z całym światem. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach. To trzecie prezydenckie weto ustawy w tej sprawie. Prezydent zaapelował do rządu o wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych przez jego kancelarię. Zapowiedział, że podpisze ustawę dopiero wtedy, kiedy poprawki zostaną uwzględnione. Polski Sejm wybrał w czwartek Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosili posłowie PO, PSL, TD, Lewicy i Centrum. Konstytucjonalistę poparło 235 posłów.
W najbliższą niedzielę prezydent Karol Nawrocki wybierze się do Waszyngtonu, gdzie z okazji 80. urodzin amerykańskiej głowy państwa weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. Jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent Karol Nawrocki planuje poruszyć z przywódcą Stanów Zjednoczonych kwestie związane między innymi z bezpieczeństwem, w tym temat baz amerykańskich w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz oraz intensywnych opadów deszczu dla północnej i zachodniej części Polski. Synoptycy ostrzegają również przed możliwym wzrostem poziomu wód w rzekach. Doniesienia walutowe. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,59 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 70 centów. Przegląd wiadomości Radia SBS.

Przenosimy się na boiska piłkarskie Mistrzostw Świata World Cup 2026. Rozgrywki mistrzostw oficjalnie rozpoczęły się dziś rano, 12 czerwca, czasu wschodnioaustralijskiego, a meczem otwarcia było spotkanie Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Współgospodarz piłkarskich rozgrywek, Meksyk, wygrał pierwszy mecz Mistrzostw Świata z Republiką Południowej Afryki 2-0. Cesar Montes z Meksyku zaliczył więcej czerwonych kartek niż goli, a Yala Sitole i Temba Zwane z RPA zostali usunięci z boiska. Tegoroczny FIFA World Cup zapisze się w historii jako pierwsze wydarzenie, którego gospodarzami są Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone, a także pierwsze, w którym rozszerzono format do 48 drużyn. Były amerykański zawodowy piłkarz Kobe Jones zachęca kibiców i zawodników do delektowania się tym doświadczeniem. It all goes so fast, faster than you think. Wszystko dzieje się tak szybko, szybciej niż można się spodziewać. To trudne, gdy tylko zaczynają się te mecze. Chcesz dzielić się tym doświadczeniem i zrozumcie, że wszyscy ci ludzie, którzy są z tobą w szatni, w hotelu, będą mieli wspólne doświadczenia na całe życie. Będziecie ze sobą rozmawiać o tym przez całe życie, o tych właśnie chwilach. Tymczasem w szeregach australijskiej drużyny piłkarskiej Socceroos na 3 dni przed inauguracją Mistrzostw Świata pojawiły się potencjalne obawy dotyczące kondycji jednego z zawodników Mohameda Touré, który nie pojawił się na treningu Socceroos wczoraj, czyli 11 czerwca. 22-latek ma grać jako napastnik w inauguracyjnym meczu w ten weekend w Vancouver, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca o godzinie 14 czasu wschodnioaustralijskiego. Obrońca Socceroos Jody Boss mówi, że w miarę zbliżania się tego meczu piłkarze są coraz bardziej skoncentrowani na czekającym ich zadaniu. Powiedział, że z niecierpliwością czeka na swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata. Muszę po prostu chłonąć to doświadczenie i po prostu grać w piłkę. Tak trochę trudno jest poczuć ten moment w tej chwili, ale myślę, że później naprawdę zrozumiecie wszyscy doświadczenie, które teraz przeżywam. Lubię atakować, ale nie sądzę, żeby moja defensywa kiedykolwiek stanowiła problem. Wrócę i będę bronił. I zobaczymy, jak oni też będą się bronić. Przypomnijmy, pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026 między Meksykiem a Republiką Południowej Afryki zakończył się wygraną Meksyku 2-0.

0: Zapraszamy teraz na temat dnia. Minęło 6 miesięcy od wejścia w życie w Australii zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. O szczegółach Dariusz Paczyński.
1: Minęło już 6 miesięcy od wejścia w życie w Australii zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16 roku życia. Od tego czasu coraz więcej krajów zaczęło podejmować kroki, aby pójść w ślady Australii. Eksperci wskazują na pozytywne skutki tego zakazu, ale co na ten temat sądzą sami nastolatkowie? Sprawdzamy, jakie są ich opinie. A oto szczegóły. W ramach pionierskiej na skalę światową decyzji w grudniu ubiegłego roku w Australii wprowadzono zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Zakaz obejmuje wiele platform społecznościowych, w tym Snapchat, Facebook, Instagram.

0: Instagram, Reddit, TikTok, X oraz YouTube. Firmom grożą kary finansowe w wysokości do 49,5 miliona dolarów australijskich, jeśli nie zdołają skutecznie uniemożliwić dostępu osobom niepełnoletnim. Ella Menon, 16-letnia użytkowniczka mediów społecznościowych z Sydney, uważa, że zakaz uderza nie w tę część systemu, którą powinien. Nie wiem, powinni zająć się firmami, a nie samymi młodymi ludźmi. Powinni zmusić te firmy do lepszego działania i nakładać na nie kary, jeśli tego nie robią. Z tą opinią zgadza się również inny 16-latek, Ilias Patrikios.
1: Stop bad stuff from going on social media.
0: Trzeba usunąć z mediów społecznościowych szkodliwe treści, a wtedy dzieci nie będą miały z nimi kontaktu. Dlaczego w ogóle takie rzeczy się tam znajdują? Tatiana Dagarin ma natomiast wątpliwości co do zasadności powszechnego zakazu. Myślę, że rodzice mają ogromną odpowiedzialność, by wiedzieć, co ich dzieci oglądają w internecie i dopilnować, żeby nie korzystały z mediów społecznościowych zbyt wcześnie. Mogliby też ustawiać kontrolę rodzicielską. Dużą odpowiedzialność ponoszą również same aplikacje. Niektóre z nich, zwłaszcza Instagram, nie robią wystarczająco dużo, by monitorować treści wyświetlane na swoich platformach. Jest tam mnóstwo nagrań pokazujących śmierć ludzi i nikt z tym nic nie robi. Uważam, że czymś, co rzeczywiście miało duży wpływ na to, co dzieci oglądają i ile czasu spędzają w mediach społecznościowych, był zakaz korzystania z telefonów w szkołach. Sądzę, że więcej takich konkretnych działań byłoby znacznie bardziej pomocnych. Jednak zdaniem części ekspertów, pomimo dobrze udokumentowanych trudności z uniemożliwieniem dzieciom zakładania kont na objętych zakazem platformach, zaczynają się widoczne pozytywne skutki nowych przepisów. Tak uważa Timothy Koski z Wydziału Mediów i Komunikacji Uniwersytetu w Sydney.
2: This is the beginning of something. What we talk about in sociology is something called network effects. Basically, the more people that are on it,
0: to dopiero początek czegoś większego. W socjologii mówimy o zjawisku zwanym efektem sieciowym. W skrócie, im więcej osób z czegoś korzysta, tym więcej kolejnych osób zaczyna z tego korzystać. Ale działa to również w drugą stronę. Im więcej osób z czegoś nie korzysta, tym więcej innych osób także z tego rezygnuje. Mamy więc nadzieję, że zaczniemy obserwować odwrotny proces. Coraz więcej dzieci i coraz większe grupy rówieśnicze nie będą już obecne w tej przestrzeni. Oto opinia Timothy Koskiego z Wydziału Mediów i Komunikacji Sydneyjskiego Uniwersytetu. Natomiast Katryn Modecki z Wydziału Nauk Psychologicznych Uniwersytetu Zachodniej Australii monitoruje wpływ zakazu oraz jego skuteczność. To bagno. Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że to po prostu bagno, prawda? To firmy, które stworzyły takie bagno i nam je zaserwowały. Nie musi tak być. To, co naprawdę chcielibyśmy zobaczyć, to działania tych nastawionych na zysk przedsiębiorstw na rzecz uporządkowania tej przestrzeni i zapewnienia młodym ludziom bezpieczeństwa. W ramach swojej pracy na uniwersytecie oraz w Kids Research Institute Australia, Modecki wraz ze swoim zespołem od 14 lat bada wpływ mediów społecznościowych na nastolatków. Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące z telefonów komórkowych tysięcy nastolatków, do których mieli bezpośredni dostęp, a także przez 9 lat pozostawali w stałym kontakcie z rodzicami uczestników badań. Dziesiątki krajów, w tym Francja, Dania oraz Wielka Brytania, aktywnie rozważają pójście w ślady Australii. Katryn Modecki podkreśla jednak, że australijski eksperyment nie przyniósł jeszcze ostatecznych wniosków. Zaznacza ona, że jest zbyt wcześnie, by wyciągnąć definitywne oceny. Wszyscy tak chętnie chcą teraz dołączyć do tego trendu, podczas gdy naprawdę nie mamy jeszcze żadnych wyników, prawda? Mamy anegdotyczne relacje dzieci, które mówią jedno. Mamy też anegdotyczne sugestie ze strony rządu, które mówią coś innego. Nie chcę umniejszać znaczenia żadnej z tych perspektyw, ale ponieważ nie w taki sposób ocenia się politykę publiczną, prawda? Chcę też podkreślić, że nikt nie mówi, nie róbmy nic. Nie sądzę.

0: Ktokolwiek tak twierdził. I nikt nie mówi, że to nie jest problem. Mam jednak wrażenie, że gdzieś zagubiło się to w ogólnej atmosferze debaty publicznej. Wielu rodziców mówi mi, trzeba coś zrobić, a przecież cokolwiek jest lepsze niż nic, prawda? I potrafię to zrozumieć. To chyba najczęstsza opinia, jaką słyszę. Rodzic, Kate, Gotham, radzi innym krajom, że sam zakaz niekoniecznie sprawi, iż dzieci przestaną korzystać z mediów społecznościowych. Może jednak wywołać ogólnonarodową dyskusję na ten temat. Jej zdaniem może to dać rodzicom impuls do refleksji lub konkretny punkt odniesienia w rozmowach o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Nadal uważam, że to rodzice muszą wychowywać swoje dzieci i że rząd nie może zrobić tego za nich. Ze SBS News na podstawie materiałów Alana Lee dla programu polskiego opracował Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: SBS Audio.
2: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
8: sbs.com.au/audio.
9: Witamy Państwa ponownie w studio w Sydney. Dorota Banasiak
0: i Dariusz Paczyński.
9: Zapraszamy Państwa na dalszą część naszego programu.
10: Let's play football.
9: No, jak już wszyscy wiemy, rozpoczął się Mundial, czyli 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tym razem w trzech krajach, Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Mamy dla Państwa informacje z ostatniej chwili, jak wchodziliśmy do studia. To właśnie kończył się mecz między Koreą Południową a Czechami. Wynik, Darku, podawaj.
0: Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Był to dość dramatyczny mecz. Otóż w końcowej fazie meczu Czechy strzeliły drugą bramkę, która została niestety nieuznana. I dosłownie chwilę później Korea Południowa zdobyła bramkę 2-1 i tak się zakończyło spotkanie z dogrywką czasu 6 minut.
9: Drodzy Państwo, no więc z tym nieuznawaniem tych różnych piłek, tak i tak dalej, już teraz w dzisiejszych czasach, w dobie cyfryzacji i całej naszej nowoczesnej technologii, arbiter, czyli sędzia, już nie ma tyle do powiedzenia, czyli oczywiście on tam decyduje, ale wszystko w tej chwili jest sprawdzane. Drodzy Państwo, wkrótce na naszej stronie internetowej, gdybyście chcieli posłuchać, mamy dodatkowy materiał właśnie o tych ciekawostkach technologicznych. Tak. Towarzyszących Mundialowi w tym roku. A poza tym o tym również będzie mówił Piotr Pokorski w swoim komentarzu pierwszej relacji o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. To wkrótce. Oprócz tego będzie magazyn Australia jak minął, a w nim no powiedziałabym, że sensacja. We wschodniej Australii na sprzedaż została wystawiona cała wioska, a władze miasta życzą sobie za nią tylko $400. Darek, nie wiem, kupujemy?
0: Ja mogę z kieszeni wyciągnąć. No, 400 tysięcy to niewiele.
9: Ja nie mogę.
0: Niewiele, bo na warunki sydneyjskie 400 tysięcy no to jest prawie nic. Garażu
9: właśnie
0: nie kupi.
9: Nic. Garaż, tutaj. Dokładnie. Oprócz tego dzisiaj piątek to oczywiście kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat mini programu w opracowaniu Małgorzaty Żuchowskiej to... Dlaczego Zygmunt III Waza zabronił cytowania kroniki Jana Długosza? Na koniec będą ogłoszenia lokalne. No a na tą chwilę, na te kolejne 3 minuty wracamy duchowo na boiska piłkarskie. Drodzy Państwo, kiedy Maryla Rodowicz zaśpiewała swój legendarny przebój futbol? Darek, ty rzuciłeś hasło, który rok najpierw? Zanim ja sprawdziliśmy...
0: 73, okazuje się 74,
9: pamiętam. Dokładnie, 74, ale Drodzy Państwo, nie wiem, czy ci,

0: którzy słuchają, pamiętają to, wystąpiła, Rodowicz wystąpiła z tą piosenką na żywo na stadionie w Monachium podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No, Polska podobno dobrze wypadła w Monachium
1: bardzo
0: wtedy.
1: Bardzo dobrze, to był jeden z najlepszych turniejów dla drużyny Polski. Tak?
0: No i oto ten utwór, a po piosence Football, który zaśpiewa Maryla Rodowicz, jak już wiemy, magazyn Australia, jak minął tydzień.

0: Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na magazyn Australia. Jak minął tydzień? Premier Anthony Albanese oskarżył koalicję o, jak to określił, poddanie się 2 lata przed kolejnymi wyborami federalnymi. Po tym, jak prominentny poseł opozycji wywiera nacisk na liberałów, aby zawarli umowę z partią One Nation. Poseł z Australii Południowej, Tony Passin, powiedział w wywiadzie dla The Australian, że partia liberalna musi ściśle współpracować z partią One Nation w kolejnych wyborach federalnych, aby nie zmniejszyć głosów konserwatystów. Cytuję: powinniśmy wspólnie określić, które okręgi są bardziej odpowiednie dla kandydata One Nation lub kandydata liberałów, powiedział poseł. Passin argumentował, że współpraca z partią One Nation w tym zakresie jest niezbędna, aby zapewnić wybór konserwatywnego rządu. Podatnicy mogą zostać obciążeni dziesiątkami milionów dolarów odszkodowań po tym, jak Sąd Najwyższy wydał orzeczenie przeciwko rządowi federalnemu w sprawie odpowiedzialności za bezprawne uwięzienie cudzoziemca, który przebywał w areszcie migracyjnym na czas nieokreślony. W środę pełny skład Sądu Najwyższego w Kamberze orzekł na korzyść Sawata Abdela Hadiego, obywatela Austrii, który przybył do Australii w 1997 roku. W marcu 2017 roku ówczesny minister do spraw imigracji Peter Dutton unieważnił wizę Hadiego. Prawnicy reprezentujący rząd federalny argumentowali, że zatrzymanie Hadiego odbyło się zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o migracji i zgodnie z protokołem prawnym. Wiktoria jest nie tylko stanem o najwyższych podatkach w Australii, ale jej mieszkańcy płacą 6 oddzielnych podatków, które całkowicie znikają z chwilą przekroczenia granicy. Wiktoria jest znana pod wieloma nazwami, ale w ciągu ostatniej dekady zdobyła koronę najbardziej zadłużonego stanu Australii, a jej dług netto wzrósł do ponad 170 miliardów dolarów w budżecie na lata 2026-2027 i prognozuje się, że do końca dekady wzrośnie do 200 miliardów dolarów. W odpowiedzi rząd Partii Pracy wprowadził i podniósł podatki, aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami dużych projektów, budownictwa socjalnego, a nawet technologii. W rezultacie 6 podatków dochodowych unikalnych dla tego stanu uderza w portfele mieszkańców Wiktorii, szczególnie wpływając na nieruchomości i przedsiębiorstwa, a koszt każdego z nich jest odczuwalny w całej Wiktorii. Międzynarodowe lotnisko na zachodzie Sydney ma rozpocząć obsługę pasażerów od października, ponieważ główni przewoźnicy lotniczy potwierdzili, że już za kilka miesięcy ruszą z niego zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe. Pierwszy komercyjny lot pasażerski z nowego lotniska zostanie wykonany przez linię lotniczą Jetstar. Samolot typu Airbus A320 wystartuje z zachodniego lotniska w Sydney do Gold Coast o godzinie 11 rano w niedzielę 25 października. Od tego dnia Jetstar będzie oferował do 14 lotów tygodniowo do Melbourne, 4 loty tygodniowo do Gold Coast oraz 3 loty tygodniowo do Brisbane. Gigant branży supermarketów Woolworths ogłosił szeroko zakrojoną restrukturyzację, w wyniku której zlikwidowane zostaną setki miejsc pracy w Australii, a część kluczowych stanowisk zostanie przeniesiona do Indii oraz innych krajów Azji. Redukcje obejmą stanowiska w działach finansów, zasobów ludzkich oraz technologii informatycznych. Koncern handlowy przedstawia tę decyzję jako kluczowy krok mający na celu utrzymanie konkurencyjnych cen i złagodzenie obciążeń finansowych australijskich gospodarstw domowych, zmagających się z narastającym kryzysem kosztów utrzymania. Rzecznik firmy powiedział, że planowane zwolnienia odbędą się, ale odmówił podania liczby pracowników, które one obejmą. Niestety również setki pracowników kultowej australijskiej sieci sklepów Barbecue Galore stanęły w obliczu niepewnej przyszłości po tym, jak firma ogłosiła zamknięcie 62 swoich sklepów. Decyzja zapadła po fiasku ostatniej próby uratowania zmagającego się z problemami detalisty. Barbecue Galore zostało objęte dobrowolną administracją w lutym tego roku. Plany firmy inwestycyjnej Gordon Brothers zakładające dokapitalizowanie przedsiębiorstwa w ramach proponowanego układu z wierzycielami upadły z powodu braku możliwości uzgodnienia akceptowanych warunków handlowych z dostawcami. Propozycja Gordon Brothers mająca zapobiec likwidacji spółki lub rozpoczęciu formalnego postępowania likwidacyjnego uzyskała poparcie wierzycieli. We wschodniej Australii została wystawiona na sprzedaż cała wioska Kuladdi, bo o nią właśnie chodzi. To jedno z najmniejszych pod względem ludności miast w całym kraju. Położona jest około 1250 km od stolicy Australii, czyli Canberry, oraz 1350 km od Sydney. Władze życzą sobie zaledwie 400 tysięcy dolarów australijskich za kupno tej wioski. To tyle w dzisiejszym magazynie Australia, jak minął tydzień. Za uwagę dziękuję Państwu. Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
2: No i kolejna piosenka piłkarska. Po zielonej trawie piłka goni. To pamiętasz, Darek?
0: Pamiętam, albo my wygramy, albo oni. Tak,
2: no właśnie. Sprzed lat, sprzed wielu lat, drodzy Państwo, za chwilę pierwsza relacja, komentarz właściwie Piotra Pokorskiego z rozpoczynających się 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To za chwilę z Piotrem na temat mundialu rozmawialiśmy wczoraj. Sporo ciekawych rzeczy w tym roku, także zapraszamy gorąco na tą rozmowę już za chwilę, a rozmawiać z Piotrem Pokorskim będzie Joanna Borkowska-Surucic. Ale zanim nadamy tą rozmowę, jeszcze dwie minuty piłkarskiej piosenki.

To legendarny przebój Po zielonej trawie piłka agonii, który, jak się okazuje, po raz pierwszy został nagrany w 1967 roku i bardzo szybko stał się hymnem polskich kibiców piłki nożnej. Często przypominany jest przy okazjach ważnych turniejów, no i właśnie dlatego my Państwu to przypominamy. Oczywiście ta wersja to ulepszona wersja, która została zmiksowana po latach od nagrania oryginału

0: Witam na antenie Radia SBS Piotra Pokorskiego. Na pewno domyślasz się, dlaczego żeśmy się spotkali. Co się dzisiaj dzieje?
1: To znaczy tak. Dzisiaj według australijskiego czasu nic się nie dzieje, ale według europejskiego czasu dzisiaj zaczynają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Jest to 23. edycja tych mistrzostw, po raz pierwszy rozgrywana w trzech krajach. Po raz pierwszy 48 zespołów, czyli jest to po prostu rekord. Jest to w ogóle impreza rekordowa w tym roku. Po pierwsze ilość zespołów, po drugie trzy kraje, Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada będą gościć ten turniej. Meksyk co prawda już po raz trzeci, Stany Zjednoczone po raz drugi.
0: Ile dokładnie krajów, ile państw bierze udział?
1: 48.
0: 48 się zakwalifikowało, tak?
1: Się zakwalifikowało. Wygląda na to, że łatwiej będzie wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata, niż zakwalifikować się do Mistrzostw Świata, szczególnie Europie, ponieważ FIFA poszło w tak modną w dzisiejszych czasach inkluzywność i postanowiło jak najwięcej zespołów

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Do azjatyckiej grupy, ale w Azji mamy dosyć silne zespoły, z którymi
3: no
2: Australia
3: chciała
2: się zmierzyć.
3: Też się wszystko zmieniło, prawda? Bo to kiedyś tak nie było.
2: Kiedyś tak nie było. Musieliśmy walczyć z Japonią, musieliśmy walczyć z Koreą Południową. Bardzo silne zespoły. Natomiast Nowa Zelandia walczyła z Tonga, Solomon Islands, z zespołami, gdzie praktycznie amatorzy grali, półamatorzy. Nowa Zelandia miała praktycznie zagwarantowany udział w Mistrzostwach Świata. W związku z tym, że jest to turniej inkluzywny, są takie zespoły w finałach. Polska się oczywiście nie zakwalifikowała, natomiast zakwalifikowały się takie zespoły jak Curacao, które liczy 150 tysięcy ludzi. Zakwalifikowały się takie zespoły jak Uzbekistan, Haiti czy Wyspy Zielonego Przylądka, które liczą znowu jakieś 500 tysięcy ludzi. Więc trochę to jest śmieszne, ale tak jak mówię, inkluzywne, czyli praktycznie mamy przedstawicieli z całego świata i będzie ciekawie. Poza tym, że są to historyczne mistrzostwa z wielu względów, to znaczy jak już powiedzieliśmy, 48 krajów, 3 kraje goszczące, w 16 miastach będą odbywały się mecze. W sumie rozegranych zostanie 104 mecze.
3: I mistrzostwa będą trwały ile?
2: Koło miesiąca, tak, razem z przerwami koło miesiąca. Będą jeszcze takie ciekawostki, to znaczy historyczne będą mistrzostwa jeszcze dla niektórych zawodników, ponieważ mamy weteranów, takich jak Cristiano Ronaldo, który ma 41 lat i występuje po raz szósty na turnieju Mistrzostw Świata. Lionel Messi, który ma 38 lat i też po raz szósty będzie występował na tym turnieju. Lionel Messi ma zamiar w tym roku na tych mistrzostwach pobić rekord wszechczasów, czyli ilość bramek zdobytą na Mistrzostwach Świata we wszystkich turniejach, nie w jednym, tylko we wszystkich, który należy obecnie do Mirosława Klose, niemieckiego zawodnika polskiego pochodzenia, który w sumie strzelił w 4 turniejach 13 goli. Natomiast Messi ma zamiar pobić ten rekord, brakuje mu do tego tylko 4 goli, więc bardzo możliwe, że w tym roku pobije ten rekord.
3: Zobaczymy.
2: Niestety Polska nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata. Zakwalifikowała się Szwecja, która będzie występowała w grupie F razem z Holandią, Japonią, Tunezją. Jest to dosyć wyrównana grupa, jakby Polska tam się zakwalifikowała, miałaby szansę na awans, chociaż faworytami moim zdaniem w tej grupie jest Holandia i Japonia. Tunezja ma szansę urwać parę punktów, ale raczej nie ma szansy na wyjście z grupy. No i Szwecja tutaj będzie starała się pokrzyżować plany Hiszpanii albo Japonii, ale Szwecja nie jest mocnym zespołem. Wygrała z Polską, więc jest mocniejsza od Polski. Ale wydaje mi się, że nie jest na tyle mocnym zespołem, żeby wyszła z grupy. Kto jest faworytem na tych mistrzostwach? Komentatorzy zgadzają się, że do największych faworytów należy Francja i Hiszpania. We Francji oczywiście mamy Kyliana Mbappe, który na zeszłych mistrzostwach zdobył króla strzelców, tytuł króla strzelców. Jeżeli w tym roku zdobędzie tytuł króla strzelców, to będzie to też rekord, ponieważ nikomu jeszcze nie udało się na 2 mistrzostwach pod rząd zdobyć tytułu króla strzelców. Hiszpania ma oczywiście młodą gwiazdę Lamine Yamal, który ma 20 lat, jest oczywiście wspaniałym piłkarzem w tak młodym wieku. Kto jeszcze może, mieć szansę na wygranie? Oczywiście Brazylia zawsze jest groźna. Brazylia zdobyła 5 razy już tytuł Mistrza Świata. Zdobyła ten puchar. Niemcy, które zdobyły 4 razy puchar świata. No to są oczywiście zespoły, których nie można ominąć, choć wydaje się, że w tym roku nie są najmocniejsze. No i oczywiście Argentyna, która też ze swoim Lionelem Messi oczywiście zawsze jest groźna. Portugalia

0: nigdy nie zdobyła Mistrzostwa Świata, no i Cristiano Ronaldo chciałby być Mistrzem Świata, bo to jest jedyny tytuł, który prawdopodobnie brakuje w jego kolekcji, bo jak do tej pory zdobył już chyba wszystko. No i to by było tyle chyba.
1: A powiedz mi, kiedy się zaczyna, teraz w piątek się zaczynają te, czyli jutro się to zaczyna, znaczy, pierwszy mecz?
0: Pierwszy mecz odbędzie się jutro naszego czasu australijskiego rano, czyli dzisiaj w czasie europejskiego, 11 czerwca oficjalnie zaczynają się Mistrzostwa Świata meczem pomiędzy gospodarzem Meksykiem i Południową Afryką na stadionie, sławnym stadionie Azteca w Mexico City. Więc to będzie pierwszy mecz, otwarcie Mistrzostw Świata.
1: No dziękujemy bardzo, dziękujemy Piotrze i będziemy z Tobą w kontakcie, będziesz nam zdawał relacje. Państwo mogą oglądać wszystkie mecze bezpłatnie na kanale SBS i później na SBS On Demand. Dziękuję Piotrze.
0: Dziękuję bardzo, życzę miłego oglądania i wspaniałych emocji.
1: Dziękuję, a za uwagę dziękuję Joanna Borkowska-Surcić, SBS Polish. Let's play football.
2: Drodzy Państwo, więc gramy. Let's play football. Jakie mecze przed nami, Darku?
3: Tak, właśnie. Otóż jutro oczekujemy mecz Kanady z Bośnią Hercegowiną oraz oczywiście prawdopodobnie wielki hit Stany Zjednoczone z Paragwajem, no bo wiadomo, odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Ogromne biliony dolarów zaangażowane z tą są, więc na pewno będzie to coś fantastycznego. To są te dwa najważniejsze mecze.
2: Dobrze, drodzy Państwo, kolejna relacja, kolejne wyniki i kolejny komentarz w naszej audycji w najbliższy poniedziałek.

Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

0: Opowieści z dawnych dni.
1: Dlaczego Zygmunt III Waza zabronił cytowania kroniki Jana Długosza? Jan Długosz urodził się w 1415 roku i był prawą ręką kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Oleśnicki jeszcze jako młody kanonik uratował życie króla Władysława II Jagiełły. Polski król omal nie zginął, kiedy został zaatakowany przez rycerza Dypolda. Jagiełło przyspieszył wtedy kościelną karierę Zbigniewa Oleśnickiego. Wszystko układało się bardzo dobrze. Dlaczego zatem wkrótce cała ta sielanka runęła jak domek z kart, a ponad 100 lat po śmierci Zbigniewa Oleśnickiego i Jana Długosza kronika tego ostatniego była uznawana za niedozwolone źródło? Jeśli ktoś z niej korzystał, stawał przed sądem królewskim i kościelnym. Kiedy w marcu 1416 roku zmarła Anna Cylejska, druga żona króla Polski Władysława II Jagiełły, nikt nie przypuszczał, że teraz jego żoną zostanie szlachcianka Elżbieta Granowska.

Ślub Granowskiej i Jagieły odbył się 2 maja 1417 roku w Sanoku. Tuż po ślubie, gdy para wychodziła z kościoła, doszło do załamania pogody. Zerwała się wichura i zaczął padać deszcz. Dla ówcześnie żyjących ludzi był to znak, że Bogu nie podoba się nowa żona polskiego króla. Uważano to za zły znak. Pół roku później, 19 listopada,

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Eto uderzył w nią piorun. Władysław II Jagiełło chwilowo wtedy ogłuch, a Zbigniew Oleśnicki oznajmił królowi, że to przestroga od Boga, że król poślubił niewłaściwą kobietę. Trzecie małżeństwo Jagiełły bardzo ochłodziło jego relacje ze Zbigniewem Oleśnickim. Gdy w 1420 roku zmarła Elżbieta Granowska, jej odejście wywołało powszechną euforię, ale relacje Zbigniewa Oleśnickiego z Jagiellonami nigdy już nie wróciły do stanu sprzed małżeństwa z Granowską. Wkrótce prawą ręką Zbigniewa Oleśnickiego został Jan Długosz. Przyszły polski kronikarz na co dzień wysłuchiwał antyjagiellońskich poglądów Zbigniewa Oleśnickiego. Przesiąkł nimi na wylot. Gdy 1 kwietnia 1455 roku kardynał odszedł z tego świata, Jan Długosz zaczął pisać swoją kronikę. Roi się w niej od niepochlebnych opinii na temat Jagiełły i jego synów. Przykładowo, kronikarz napisał, że Władysław II Jagiełło wraz z Jadwigą Antygaweńską po wyroku sądu nakazali Gniewoszowi Zdalewic, który oskarżał Jadwigę Antygaweńską o to, że zdradza Wilhelma Habsburga z Jagiełłą, nakazał mu wejść pod stół i wszystko jak psu odszczekać. W innym miejscu swojej kroniki Jan Długosz miał napisać, że starszy syn Jagiełły miał skłonności homoseksualne. Choć akurat informacja o tym może wynikać z błędnego tłumaczenia z łaciny, którego dokonano w XIX wieku. W oryginale jest mowa bowiem o rozwiązłości króla, co może sugerować inaczej, że lubił sypiać z wieloma kobietami. Niemniej jednak, zdaniem kronikarza, taki styl życia przyczynił się do klęski pod Warną, która była karą za nieodpowiednie prowadzenie się. Zbigniew Oleśnicki miał na pięku również z Kazimierzem IV Jagiellończykiem, z którym walczył o wpływy. Również i młodszemu synowi Jagiełły dostało się na kartach kroniki. Długosz zataił przed swoimi czytelnikami fakt, że Kazimierz IV Jagiellończyk modlił się przed cudownym obrazem w Częstochowie wraz z rodziną. Napisał natomiast, że podczas najazdu Czechów na Częstochowę młodszy syn Jagiełły zbratał się z ukrakwistycznym królem Czech, Jerzym Spodiebradów, który obiecał przekazać czeską koronę królewiczowi Władysławowi Jagiellończykowi, pierworodnemu synowi króla Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, który od 1471 roku był królem Czech. Jan Długosz miał nawet zostać biskupem praskim, ale odmówił pełnienia tej funkcji. Jan Długosz na kartach swojej kroniki oskarżał polskiego króla, że ten jest hipokrytą. Nie uszło to uwadze króla Kazimierza IV Jagiellończyka, który skazał nieprzychylnego mu dziejopisarza na banicję. Ponadto dom Jana Długosza został rozgrabiony, a on sam ukrywał się w zamku w Melsztynie. W końcu wrócił z wygnania i mimo wszystko został obdarzony zaufaniem przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka, który powierzył mu wychowanie swoich synów. Jan Długosz zmarł w 1480 roku, a król Kazimierz IV Jagiellończyk w 1492. Kronika Jana Długosza zawierała wiele negatywnych opinii na temat Jagiellonów. Nie można było zatem drukować tej kroniki. Pierwsze drukowane wydanie kroniki Jana Długosza ukazało się w latach 1614-1615, a więc za panowania króla Zygmunta III Wazy. Za jej wydanie odpowiedzialny był historyk Jan Szczęsny Herburt. Jednak kronika nadal wzbudzała kontrowersje. Nie wolno było wykorzystywać jej do krytykowania ówczesnej władzy i możnych rodów. Nie wolno było publicznie powoływać się na jej fragmenty w sporach politycznych oraz rozpowszechniać we fragmentach. Wynikało to z faktu, że Zygmunt III Waza był

pokądzie Lee Jagiellonem. Jego dziadkiem był król Zygmunt Stary, wujem Zygmunt II August, a pradziadem król Kazimierz IV Jagiellończyk. Nie mógł zatem pozwolić, żeby jego przodkowie bezkarnie byli oczerniani. I każdy, kto nie zastosował się do powyższych zakazów, stawał przed sądem królewskim i kościelnym i był oskarżany o szerzenie oszczerstw lub naruszania czci.

0: Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Na lekcji religii pani się pyta dzieci. Kto wie, gdzie jest Pan Bóg? Zgłasza się Jasiu. W mojej łazience, proszę pani. Jasiu, dlaczego sądzisz, że tam? Bo jak rano wstaję, to słyszę, jak mama mówi: Boże, znowu tam siedzisz. Blondynka idzie na spacer. Przychodzi nad rzekę i widzi drugą blondynkę na przeciwnym brzegu. Hej! Krzyczy tamta. Jak mogę się dostać na drugi brzeg? Blondynka patrzy w górę, w dół rzeki, a potem krzyczy. Ale ty już jesteś na drugim brzegu! Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z wami, życząc wspaniałego tygodnia.
1: Na koniec mamy tylko dwa ogłoszenia. Dla mieszkańców Sydney zespół folklorystyczny Kujawy Sydney zaprasza na zabawę z okazji Nocy Świętojańskiej. Zabawa odbędzie się 20 czerwca o godzinie 19 w Klubie Polskim w Bankstown. W programie występ zespołu Kujawy i zabawa taneczna przy muzyce DJ Kujawy.
2: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Maryją 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432-623-086.
3: Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zaprasza dzieci i młodzież z Australii do udziału w konkursie 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat, kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania prac 16 sierpnia.
1: Drodzy Państwo, my się z Państwem już żegnamy. Za uwagę dziękuję. Dorota Banasiak
4: i Dariusz Paczyński.
1: Drodzy Państwo, macie faworyta? Mam nadzieję, że macie. Ty, Darek, masz faworyta?
4: Myślę, że Hiszpania prawdopodobnie.
1: Tak? No dobrze, zobaczymy. Ja właściwie, mnie trudno wybrać faworyta. Muszę się przyzwyczaić, zacząć coś oglądać. My możemy tutaj oglądać w korytarzu naszego gmachu, naszej rozgłośni telewizyjno-radiowej, ale no biegamy i pracujemy nad programami, także trudno nam oglądać. Niemniej jednak będziemy próbować. Państwa gorąco zachęcamy do usłyszenia. Mówią Dorota Banasiak
4: i Dariusz Paczyński.
5: Difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
6: Long net nai chimoi SBS Khmer ne leu turasap dai online nang vit chu.
7: Jeung khnyom som tutu skol tomniem tumloa prapainei tek dai da jeung kompong tae phsai chen pi thngai ni. SBS Khmer som korop dal prachea chon Wurundjeri, Woi Wurrung nei

0: Urakoze Latifa, ubu naho duhe ikaze Ive Buchana, mama kuri nkino.
1: Imikino kuri BBC gahuza miryango.
2: Mwireho neza mwese bakunze imikino kuri BBC.